0: Arne Nordheim urodził się w roku 1931. Wykształcenie muzyczne zdobył w konserwatorium.
1: Thank you.